0: Nie lubisz pracować.
1: O, to jest ciulak, to żejesz. Nie wiem, jak być robolem. Ciulać, kaś łazić, na handlować. To jest fajna rzecz. Kaś kurwa pojeździć, na kaś wypić, wyżeć troszkę. Po dupce kaś. Fajnie w parku siedzimy z kumplami w parku w czakach. Doldomy, kurwa, jabłcoki w dół codziennie. I fajnie. A jak kurwa łazić do roboty, jak chuj.